0: boforo u vrsti.
1: A kašli boforo, kaj piha? Maestral, jugo, košava, bonsun, orkana, tajfun, a je navadan vetar.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.